0: drum microphones. And we would like to see some women in the front. We don't want to see men having fun. We want to see women. Can you say it in Polish?
1: Kobiety do przodu, do sceny. Dopuśćcie dziewczyny do przodu. To jest przede wszystkim, ten zespół gra teraz przede wszystkim dla dziewczyn. Puśćcie dziewczyny do przodu i bez macho pogo. Proszę je.
2: Fuck off, macho pogo.
3: No, macho pogo.
1: Bawcie się spokojnie, bez chamstwa.
0: This song is about cool people, especially cool men, and
2: especially,
0: they suck.
2: Especially this fucking against cool macho pogo. Fuck what my means, not violent dancing.
3: Du kannst dich nicht frei bewegen, bist deine eigene Fassade. Hast Angst, entpuppt zu werden. Leuten zu imponieren. Coolheit, alles ist programmiert. Deine Verhaltensmuster einstudiert. Deine Verklemmtheit gut versteckt. Um deine

0: do przodu i będziecie tańczyć macho pogo. Jest za ostro. Tutaj. Puśćcie dziewczyny do przodu i nie tańczcie macho pogo. I nie wpadajcie na scenę, bo tu się kable rwą. Spokojnie, wpuśćcie dziewczyny do przodu.
1: Ihr hört das freie Radio Fratz aus Flensburg. Wer selber mal Radio machen will, kann sich unter gag@radio-fratz.de melden. Unter gag@radio-fratz.de. Jetzt viel Spaß beim Hören.